nyara chema mwanangu. Dokpa kuti ufambe laini kati hamuzvione izvi. Yeno kare nyama, kada asvika mazi makoma kada sawo. Docherekedza ana manyanga akamonana kada zvato kuti asvora nyanga. Chakapinda kuti zvino. Panda vanika zvino vakuru vanofura mhuka nomusodzambudzi. Komanda zvokudini haisa kwa. Kwata shapfuti ndikatamoni zveri pano.